Tukule nsobyo kuchusa kalimiko, no kajia kuchikumu musambu katonyeze muenda, Pearl FM.